0: Caro Radio. Nur die beste Musik.
1: Wszystko co robię, robię dla ciebie. Dla ciebie. Dla ciebie.